0: wcześniejszych edycji, ponieważ autorzy zaczęli kwestionować, czy ich podcast dotyczy polityki zagranicznej czy międzynarodowej. Zastanawiają się, czy państwo, w którym polityczne elity kłócą się w małostkowy sposób i brak mu chęci do kompromisu, jest w stanie prowadzić skuteczną politykę zagraniczną. W podcaście poruszone zostały te kwestie, co może wpłynąć na przyszłe analizy i dyskusje o polityce międzynarodowej. Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, może stracić pozwolenie na świadczenie usług klientom z Unii Europejskiej w ciągu najbliższych tygodni. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej znanym jako Markets in Crypto Assets, firmy mają czas do końca czerwca na uzyskanie licencji. Wniosek Binance, złożony do greckiej Komisji Rynku Kapitałowego, ma zostać odrzucony. Bez licencji giełda nie będzie mogła kontynuować działalności w Unii Europejskiej od początku lipca. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
1: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 6 rano w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia spowodowane odnawianiem oznakowania poziomego. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na autostradzie A1 między węzłem Mszana a węzłem Świerklany w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Również na drodze krajowej nr 78 między Wilczą a Nieborowicami występuje zwężenie jezdni. Do piątku do 15 na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim między węzłem Kutno Północ a węzłem Włocławek Zachód utrzymuje się ograniczenie na odcinku. Do piątku do 16 w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 30 między Zgorzelcem a Lubaniem zwężenie ruchu do jednego pasa wynika z zapadnięcia prawej krawędzi jezdni. Do piątku do 18 w województwie mazowieckim na autostradzie A2 między węzłem Poręba obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej utrzymuje się utrudnienie na odcinku. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Nie żyje 50-letni kierowca, który w Bardzie na Dolnym Śląsku śmiertelnie potrącił ojca z synem. Mężczyzna źle poczuł się we wtorek i trafił do szpitala w Kłodzku, gdzie zmarł. W związku z jego śmiercią śledztwo dotyczące wypadku zostanie umorzone. Kierowca miał wcześniej zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, jednak nie przyznał się do winy i nie pamiętał przebiegu zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że stan zdrowia mężczyzny sugerował, że nie powinien był prowadzić pojazdu. Podczas szczytu G7 w Evian miała miejsce nieformalna rozmowa między przywódcami państw, w której wzięli udział m.in. premier Włoch Giorgio Meloni i kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Meloni zwróciła uwagę na swój krawat, na co Merz odparł, że może ją uznać za wojowniczkę. Premier Włoch ujawniła również, że miesiąc temu zerwała z nałogiem palenia papierosów, CO spotkało się z aprobatą pozostałych liderów. W rozmowie uczestniczył również przewodniczący Rady Europejskiej, który przyznał, że sam przestał palić w 2005 roku. Zabójstwo Roberta Kuzówkowa, rosyjskiego artysty znanego jako Siemion Skrzypiecki, miało miejsce w poniedziałek w Białej Podlaskiej, gdzie mężczyzna został zastrzelony na chodniku. Komisja Europejska wydała oświadczenie, w którym wyraziła przekonanie, że polskie władze przeprowadzą rzetelne dochodzenie w tej sprawie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie poinformował, że ofiara miała 7 ran postrzałowych, a śledztwo trwa. W związku z zabójstwem zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, których związek z tą sprawą jest weryfikowany, jednak na chwilę obecną nie postawiono nikomu zarzutów. Poszukiwania sprawców nadal trwają. Budowa sali balowej przy Białym Domu będzie kosztować około 600 milionów dolarów, z czego ponad połowa tej kwoty ma być pokryta z pieniędzy podatników, jak informuje Washington Post. Prezydent Donald Trump wcześniej zapewniał, że projekt zostanie sfinansowany wyłącznie z darowizn i jego własnych środków. W międzyczasie rząd federalny zatwierdził już kilkanaście płatności dla firmy Clark Construction, nadzorującej budowę, które wyniosły dziesiątki milionów dolarów z funduszy publicznych. Dodatkowo, Secret Service wystąpiła o $1 miliard na wzmocnienie zabezpieczeń dla sali balowej oraz kompleksu Białego Domu, CO spotkało się z protestami części ustawodawców. Budowa została wstrzymana po decyzji sądu, który przychylił się do wniosku organizacji non-profit o zabezpieczenie, zarzucając Trumpowi przekroczenie uprawnień. Co najmniej 4 osoby zginęły we wtorek w atakach Izraela na południe Libanu, jak informuje dziennik El Orient Le Jour. W kilku miejscowościach, gdzie siły izraelskie prowadzą działania przeciwko bojownikom proirańskiego Hezbollahu, w gruzach znaleziono także 70 ciał. Wydarzenia te wskazują na nasilające się konflikty w regionie. Dalsze informacje na temat sytuacji są oczekiwane. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
2: Really good music.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W wyniku rosyjskich ataków powietrznych na wschodnią i południowo-wschodnią Ukrainę zginęły 4 osoby. Lokalne władze informują o uszkodzeniach budynków mieszkalnych oraz centrum handlowego. Ataki miały miejsce w miastach w tych regionach, a sytuacja pozostaje dramatyczna. Dalsze działania władz lokalnych w odpowiedzi na te incydenty nie zostały jeszcze określone. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Krakowie miała miejsce niebezpieczna sytuacja, w której dwóch mężczyzn popychało pacjenta, uniemożliwiając mu wstanie z łóżka. Zdarzenie zostało uwiecznione na nagraniu, które trafiło do sieci. Policja podjęła działania w tej sprawie, a okoliczności incydentu bada również sam szpital. Mieszkańcy części Starachowic, Wąchocka oraz gminy Brody zostali odcięci od pitnej wody z powodu wykrycia pałeczek okrężnicy Escherichia coli w wodociągach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty informujące o niezdatności wody do spożycia oraz zaleciło śledzenie komunikatów lokalnych urzędów. W wyznaczonych punktach mieszkańcy mogą pobierać wodę pitną z beczkowozów, a zarządca wodociągu rozpoczął chlorowanie i prace naprawcze. Woda z kranów może być używana jedynie do celów gospodarczych, takich jak spłukiwanie toalet. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w kilku województwach, w tym lubuskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim. W sobotę alarmy mogą objąć niemal całą Polskę, a pomarańczowe ostrzeżenia mogą być ogłoszone w województwach pomorskim, mazowieckim, lubelskim i innych. Dodatkowo w niektórych regionach mogą wystąpić burze, dla których przewidziane są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Ostrzeżenia te wskazują na ryzyko niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą prowadzić do znacznych strat materialnych oraz zagrożenia zdrowia i życia. Zaleca się śledzenie komunikatów oraz dostosowanie planów do warunków pogodowych. W weekend wolontariusze usunęli ponad 200 porzuconych pułapek na Houmaris wysp Bicknesh Island i Nesh Island w Zatoce Maine. W akcji sprzątania uczestniczyło ponad 40 ochotników z organizacji Rosalia Project, Maine Island Trail Association oraz Sefraide Foundation. Zebrano również ponad 30 wielkich worków z odpadami. Akcja sprzątania ma na celu nie tylko oczyszczenie wód, ale także zbieranie próbek wody do badań naukowych oraz ochronę lokalnej fauny. Co roku w regionie traci się około 30 tysięcy pułapek, co stanowi poważny problem dla środowiska. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Robert Bąkiewicz został zatrzymany przez niemiecką policję. CEO wywołało reakcję ze strony kancelarii prezydenta. Marcin Przydacz ocenił interwencję jako niedopuszczalną i wezwał polskie władze do zdecydowanej reakcji. Wskazał, że sytuacja wymaga pilnych działań w kontekście ochrony polskich obywateli za granicą. Szczegóły dotyczące samego zatrzymania nie zostały podane. Na szpitalnym oddziale ratunkowym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie doszło do niebezpiecznej sytuacji, podczas której dwóch mężczyzn próbowało zmusić pacjenta do pozostania na łóżku, popychając go, gdy ten próbował wstać. Sprawę bada policja, która planuje zabezpieczyć nagranie z monitoringu i ustalić świadków zdarzenia. Szpital w swoim oświadczeniu informuje, że zdarzenie miało miejsce w kontekście agresywnego zachowania pacjenta, który był pod wpływem alkoholu i stanowił zagrożenie dla innych. Rzeczniczka placówki zaznaczyła, że firma ochroniarska, odpowiedzialna za zabezpieczenie, zostanie poproszona o wyjaśnienia oraz podjęcie odpowiednich działań w przypadku naruszenia procedur. We wtorkowym losowaniu Eurojackpot, które odbyło się 16 czerwca, nikt nie wytypował poprawnie wszystkich 7 liczb. CEO oznacza, że kumulacja wzrosła do 280 milionów złotych. Dwie wygrane drugiego stopnia w wysokości 842 443 euro i 10 centów przypadły graczom z Czech i Finlandii. W Polsce najwyższa wygrana wyniosła 739 053 złote i 70 groszy, co jest wygraną czwartego stopnia. Losowania Eurojackpot odbywają się we wtorki i piątki o godzinie 20.15. Amerykańska blokada irańskich portów została zniesiona przed planowanym podpisaniem porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co było jednym z kluczowych warunków stawianych przez Teheran. Blokada, wprowadzona przez amerykańskie dowództwo centralne 12 kwietnia, obejmowała wszystkie statki kierujące się do i z irańskich portów. Iran zamierza pobierać opłaty za usługi morskie od statków przepływających przez cieśninę Ormaz, co może stanowić nowe źródło dochodów dla irańskiego budżetu. Decyzja o zniesieniu blokady została ogłoszona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz premiera Pakistanu Szehbaza Szarifa. Rosyjska administracja na okupowanym Krymie wprowadziła zakaz poruszania się po półwyspie motocyklami w godzinach nocnych od 20 do 6 rano. Powód to dźwięk wydawany przez motocykle, który przypomina odgłosy dronów i może mylić żołnierzy odpowiedzialnych za neutralizację bezzałogowców. Zakaz ogłosił szef władz okupacyjnych Krymu Siergiej Aksionow, który wskazał na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obiektów wojskowych. Ograniczenia te są częścią szerszych działań związanych z nasiloną falą ukraińskich ataków dronów na rosyjski przemysł energetyczny. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wśród oficerów Wojska Polskiego rośnie przekonanie, że przywrócenie poboru do wojska jest nieuniknione. W obliczu rosnącego zagrożenia kluczowe staje się ustalenie, kto zostanie powołany do służby wojskowej, a kto trafi do obrony cywilnej lub pozostanie w instytucjach niezbędnych do funkcjonowania państwa. Oczekuje się, że te decyzje będą miały istotny wpływ na struktury obronne kraju. Wojskowy magazyn przechowujący ogromne ilości gazów bojowych okazał się kompletnie niezabezpieczony. Osoby sprawdzające ochronę przyznały, że mimo ich intencji, aby zostać zauważonym, nikt nie zareagował na ich obecność. Sytuacja ta podkreśla poważne braki w systemie zabezpieczeń obiektów wojskowych. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak określone. Dziś rozpoczynają się istotne zmiany w pogodzie, gdyż temperatura wzrośnie do około 20 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się słońce, jednak prognozowane są również przelotne opady deszczu oraz burze. Warto przygotować się na dynamiczne warunki atmosferyczne w ciągu dnia. Lekki wiatr, wysoka temperatura odczuwalna i nieznaczne zachmurzenie. Zielona Góra 17 czerwca 2026 roku. Czy możemy liczyć na świetną pogodę? Czy powinniśmy oczekiwać opadów deszczu? Oto pogoda na dziś. Sprawdź, czy warto wziąć parasol. Oto pogoda w mieście Zielona Góra. W Poznaniu prognoza pogody na dzień 17 czerwca 2026 roku zapowiada sprzyjające warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Meteorolodzy przewidują korzystne zmiany atmosferyczne, co może przyciągnąć mieszkańców do aktywności na zewnątrz. Szczegóły dotyczące aury zostaną przekazane w najnowszych informacjach meteorologicznych. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Brzeg a węzłem Kędzierzyn-Koźle w kierunku Wrocławia kierowcy napotkają utrudnienia spowodowane odnawianiem oznakowania poziomego. Do 9 rano w województwie śląskim na autostradzie A1 między węzłem Mszana a węzłem Świerklany w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Również na drodze krajowej nr 78 między Wilczą a Nieborowicami kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem. Do piątku do 15 w województwie kujawsko-pomorskim na autostradzie A1 między węzłem Kutno Północ a węzłem Włocławek Zachód trwają prace na odcinku. Do piątku do 16 w województwie dolnośląskim na drodze krajowej nr 30 między Zgorzelcem a Lubaniem ruch zwężony jest do jednego pasa z powodu zapadnięcia się prawej krawędzi jezdni. Do piątku do 18 w województwie mazowieckim na autostradzie A2 między węzłem Poręba obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej obowiązują ograniczenia na odcinku. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.
2: Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na podstawie badań Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazano 8 polskich jezior, które wyróżniają się najwyższą jakością wód i doskonałym stanem ekosystemów. Wśród nich znalazły się Jezioro Budzisławskie i Jezioro Włókna w Wielkopolsce, Jezioro Karskie Wielkie w Pomorzu Zachodnim oraz Jezioro Malcz Północny w województwie lubuskim. Najwyższe noty w analizach uzyskało Jezioro Płaskie na Warmii i Mazurach, które charakteryzuje się najlepszymi właściwościami fizyczno-chemicznymi. Z kolei Jezioro Ostrowite w Parku Narodowym Bory Tucholskie pochwalili się najbardziej przezroczystą wodą. Badania te stanowią część regularnego monitorowania jakości wód przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwo. CO wejdzie w życie od przyszłego miesiąca. Ponadto zrezygnuje z obniżki VAT-u oraz stosowania cen maksymalnych. CO oznacza wycofanie ulg podatkowych wprowadzonych w ubiegłym roku. Te zmiany mają na celu złagodzenie skutków gwałtownych podwyżek cen paliw, które były wynikiem zawirowań na rynkach surowców i niestabilności.

0: Pewne plany współpracy wojskowej między Polską a Niemcami. Grupa Bąkiewicza chciała złożyć krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej, jednak policja zakazała im przemarszu. Po interwencji zatrzymanych 6 członków grupy zwolniono na miejscu. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdził, że konsul działa na miejscu, aby ustalić okoliczności zdarzenia. Mieszkańcy Białej Podlaskiej odczuwają strach po zabójstwie 44-letniego obywatela Rosji, Siemiona Skrepeckiego. Wiele osób nie znało go osobiście, a jedna z mieszkanek opisała go jako kogoś, kto wydawał się oderwany od lokalnej rzeczywistości. Sytuacja ta wprowadziła niepokój w społeczności, która pragnie powrotu do normalności. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie, jednak szczegóły dotyczące motywów i okoliczności zbrodni pozostają na razie nieznane. Obrona powietrzna Rosji zestrzeliła co najmniej 12 ukraińskich dronów lecących w kierunku Moskwy, według informacji agencji TASS. Nie podano jednak, ile z tych dronów dotarło do celu. Alarmy z powodu zagrożenia atakiem bezzałogowych statków powietrznych ogłoszono w wielu regionach kraju. Akcja miała miejsce w nocy, a w ciągu dnia można spodziewać się dalszych działań w związku z sytuacją. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na autostradzie A1 między węzłami Mszana i Świerklane w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Od 8 rano do jutra do 17 w województwie podkarpackim na drodze DK28 między Tyrawą Wołoską a Kuźminą Koszą Pobocza i wprowadzono ruch wahadłowy ze zwężeniem jezdni. Od 8 rano do jutra do 18 w województwie lubelskim na drodze DK2 między Woskrzenicami Dużymi a Chorbowem zabezpieczają roboty remontowe przy dylatacji. Od 8 rano do piątku do północy w województwie śląskim na autostradzie A1 między Knurówem a Gliwicami Sośnicą w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Do piątku do 16 w województwie dolnośląskim na drodze DK30 między Zgorzelcem a Lubaniem ruch zwężono do jednego pasa z powodu zapadnięcia krawędzi jezdni. Do piątku do 18 w województwie mazowieckim na autostradzie A2 między węzłem Poręba obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej obowiązują ograniczenia ruchu. Do poniedziałku do 16 w województwie dolnośląskim na autostradzie A4 między obszarem LSS Krzywa a Krzyżową utrzymuje się zwężenie jezdni z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Ministrowie obrony Polski i Niemiec, Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius, podpiszą dziś w Warszawie nową umowę o współpracy wojskowej, która obejmuje m.in. wspólne ćwiczenia, mobilność wojskową oraz rozwój infrastruktury logistycznej. Dokument nie zawiera jednak gwarancji bezpieczeństwa, co było przedmiotem negocjacji, ponieważ niemiecki rząd chciał wprowadzenia takich zapisów. Umowa, która zastąpi dotychczasową z 2011 roku, ma na celu określenie nowych ram współpracy obronnej między oboma krajami. Spotkanie zaplanowane jest na godzinę 14.30 w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej. Konflikt w rządzie opóźnia wprowadzenie karty rodziny mundurowej, która ma zapewnić funkcjonariuszom, żołnierzom oraz ich rodzinom szereg przywilejów, takich jak ułatwiony dostęp do opieki zdrowotnej czy zniżki na przejazdy kolejowe. Spór dotyczy rozszerzenia grona beneficjentów o strażaków ochotników, co mogłoby zwiększyć liczbę uprawnionych do ponad 1,5 miliona osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprzeciwia się temu posunięciu, obawiając się nadmiernego obciążenia systemu ochrony zdrowia. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania przedstawicieli MSWiA z wicepremierem i ministrem obrony narodowej, które będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłości projektu. Związki zawodowe służb mundurowych oczekują szybkiego wdrożenia programu, jednak bez rozszerzenia go na członków ochotniczych straży pożarnych. Grzegorz Płaczek, szef klubu parlamentarnego Konfederacji, podkreślił w radiu RMF24, że zarobki lekarzy powinny być dostosowane do ich specjalizacji oraz możliwości budżetu państwa. Zwrócił uwagę na sytuację lekarza ze Szpitala Południowego, który w ubiegłym roku zarobił 1,6

dotyczącej zbierania informacji o zarobkach medyków na podstawie numerów powszechny elektroniczny system ewidencji ludności. W liście prezes lekarskiego samorządu dr Łukasz Jankowski podkreśla chęć omówienia zmian dotyczących wynagrodzeń lekarzy, zwracając uwagę na bardzo wysokie zarobki niektórych medyków. W kontekście tego tematu pojawia się historia koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego w Warszawie, który zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ubiegłym roku. Ministerstwo Zdrowia analizuje również możliwość wprowadzenia górnego progu płacowego dla lekarzy pracujących na kontraktach. W porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka uruchomiono zmodernizowany punkt kontroli bezpieczeństwa. CO pozwoliło na zniesienie limitu 100 ml płynów w bagażu podręcznym oraz na pozostawienie elektroniki w torbie podczas kontroli. Nowe skanery C3 zwiększają bezpieczeństwo i komfort pasażerów, a także usprawniają proces odprawy. W ramach modernizacji zainstalowano nowoczesne urządzenia, które zużywają o co najmniej 30% mniej energii niż poprzednie. Dostosowano również punkt kontroli do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co ma ułatwić im korzystanie z lotniska. Rzeszów jest trzecim lotniskiem w Polsce, które wprowadziło takie innowacje po Krakowie i Poznaniu. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 rano do 14 na drodze S61 w województwie podlaskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę na odcinku MOP Górki Zachód, węzeł Łomża Południe w kierunku Ostrowa Mazowieckiego. Od 9 rano do 18 na A2 w województwie mazowieckim występują utrudnienia na odcinku węzeł Halinów, węzeł Lubelska. Również od 9 rano do 19 na S61 w województwie podlaskim obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km na godzinę między węzłem Kolno a węzłem Stawiski. Od 9 rano do 19 na A4 w województwie podkarpackim trwają roboty przy koszeniu skarb na odcinku węzeł Przemyśl, przejście graniczne Korczowa w kierunku Korczowej. Do 20 na A1 w województwie śląskim utrzymuje się zwężenie jezdni na odcinku węzeł Świerklany, węzeł Żory w kierunku Łodzi. Równolegle od 8 rano do jutra do 7 rano obowiązuje zwężenie do jednego pasa między węzłem Knurów a węzłem Gliwice-Sośnica w tym samym kierunku. Od 8 rano do jutra do 16 na DK27 w województwie lubuskim utrzymują zwężenie jezdni na odcinku przewóz Żary. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Trwają rozmowy w koalicji rządzącej na temat podniesienia drugiego progu podatkowego. Projekt w tej sprawie złożyła Polska 2050. Jednak nie ma pewności, czy opuści on sejmową zamrażarkę w najbliższym czasie. W przyszłym miesiącu rząd może przedstawić swoją propozycję, która wyjdzie z Ministerstwa Finansów. Poseł Lewicy Tomasz Trela wyraził poparcie dla podniesienia progu, podkreślając potrzebę dostosowania systemu podatkowego do warunków inflacyjnych. Propozycja Polski 2050 zakłada podniesienie progu z 120 do 140 tysięcy złotych. O godzinie 8 rozpoczęła się akcja protestacyjna związków zawodowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, która potrwa do godziny 10. W tym czasie klienci mogą się spodziewać wydłużonego czasu obsługi w niektórych placówkach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaleca, aby wizyty planować po godzinie 10 lub w innym terminie. Infolinia ZUS będzie działać normalnie, jednak czas oczekiwania na połączenie może się wydłużyć. Protest jest efektem trwających negocjacji płacowych, w których związki zawodowe nie zgadzają się na proponowane przez ZUS warunki. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, skomentował sytuację z udziałem publicysty, stwierdzając, że konsulowie Rzeczypospolitej Polskiej udzielają pomocy, ale nie zawsze mogą ochronić przed skutkami nieroztropnych zachowań. Jego wpis w serwisie X nie spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród przedstawicieli prawicy. Sikorski podkreślił, że odpowiedzialność za swoje działania ponosi każda osoba. Administracja Donalda Trumpa rozważa wprowadzenie płatnej eskorty dla tankowców, aby wznowić ruch przez cieśninę Hormuz, co ma na celu ożywienie światowego handlu. Porozumienie pokojowe

0: 577 mandatów, jednak obecna większość rządząca może nie utrzymać władzy, co wynika z sondażu Ibris na zlecenie Wirtualnej Polski. W badaniu Konfederacja uzyskała 60 mandatów, a partia Grzegorza Brauna 43 mandaty. Lewica ma 27 mandatów, a Polskie Stronnictwo Ludowe 13 mandatów. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: Listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Od tego tygodnia rząd rezygnuje z obniżki akcyzy na paliwo, a od przyszłego miesiąca zrezygnuje również z obniżki VAT-u i stosowania cen maksymalnych. Wycofane zostaną ulgi podatkowe wprowadzone w ubiegłym roku, które miały na celu złagodzenie skutków wzrostu cen na stacjach. W związku z tym, w debacie Radia RMF24 eksperci będą omawiać przyszłość cen paliw w Polsce oraz działania rządu mające na celu złagodzenie skutków podwyżek dla konsumentów i przedsiębiorców. W studiu pojawią się przedstawiciele Ministerstwa Energii oraz eksperci z Ośrodka Studiów Wschodnich i Działu Analiz XTB. Małgorzata Wasserman, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, w programie Gość Radia Z skrytykowała Grzegorza Brauna oraz jego ugrupowanie, wskazując na ich bliskie związki z Rosją. Podkreśliła, że co miesiąc pojawiają się zachowania, które potwierdzają te podejrzenia. Jej wypowiedź sugeruje, że sytuacja jest na tyle poważna, że wymaga dalszej uwagi. Ukraiński analityk wojskowy Oleksij Hetman zwraca uwagę na zniekształcone wyobrażenia wielu osób o służbie wojskowej, które obawiają się, że zostaną wysłani na śmierć. Podkreśla, że odpowiednie wsparcie finansowe oraz ustalenie czasu służby mogą przyczynić się do zwiększenia mobilizacji w armii. Hetman wskazuje na potrzebę zmiany postrzegania służby, aby zachęcić więcej ludzi do wstąpienia do wojska. Premier Donald Tusk wystąpił podczas wydarzenia Sztuczna inteligencja w edukacji, inwestycje i perspektywy. W swoim wystąpieniu poruszył kwestie związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w procesie edukacyjnym oraz zaprezentował plany dotyczące inwestycji w tę nową technologię. Szczegóły dotyczące konkretnych inicjatyw oraz ich potencjalnych skutków nie zostały jednak podane w materiałach. Wojna z Iranem najprawdopodobniej dobiegła końca, co wpłynęło na pozytywne zmiany na giełdzie. Kursy akcji wzrosły, a ceny ropy typu Brent spadły do poziomu $83.50 za beczkę, co jest najniższym wynikiem od 9 marca. Eksperci zwracają uwagę, że mimo spadku cen ropy, nie ma pewności,

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister spraw zagranicznych odniósł się do incydentu w Berlinie z udziałem Ruchu Obrony Granic i Roberta Bąkiewicza, życząc Polakom udanych wakacji oraz przypominając o przestrzeganiu lokalnego prawa. W odpowiedzi na wpis córki Bąkiewicza minister zasugerował, aby jej ojciec uważał na swoje działania w Niemczech, podkreślając, że propagowanie faszyzmu jest tam surowo karane. W trakcie protestu Ruchu Obrony Granic w Berlinie, który miał na celu upamiętnienie polskich ofiar II wojny światowej, doszło do interwencji policji, a 6 osób zostało zatrzymanych. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował, że konsul RP ustala okoliczności zdarzenia. Jeremy Clarkson ogłosił, że zdiagnozowano u niego raka, który jest agresywny, ale w naprawdę wczesnym stadium. W ostatnich 2 odcinkach Farmy Clarksona prezentuje swoje zmagania ze stanem zdrowia, informując rolników, którzy mu pomagają, o przeprowadzonej biopsji oraz usunięciu części prostaty w ramach leczenia. Zaznacza, że operacja zbiegła się z czasem żniw, co stanowi dla niego dodatkowe wyzwanie. Clarkson dodał, że część leczenia nie poszła zgodnie z planem, co rodzi obawy co do przyszłości jego kariery telewizyjnej. Wcześniej zmagał się z problemami kardiologicznymi, które również były tematem 5 serii jego programu. W warszawskim Szpitalu Południowym, pod kierownictwem radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, powstała specjalna ścieżka przyjęć dla polityków i ich rodzin, zapewniająca szybsze badania. Politycy mogli być przyjmowani na oddziale ratunkowym w przeciągu 10 minut, podczas gdy inni pacjenci czekali po 4 do 5 godzin. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dotyczące Kacprzyka, zarzucając mu opuszczenie dyżuru medycznego oraz nieprawidłowości związane z jego wynagrodzeniem w wysokości 1,6 miliona złotych rocznie. Kacprzyk jest w trakcie specjalizacji z anestezjologii, a jego działania wzbudziły kontrowersje w mediach. Sprawa ta może skutkować dalszymi postępowaniami w obszarze odpowiedzialności zawodowej. Rosja wykorzystuje sztuczną inteligencję do fałszowania informacji o postępach na froncie, jak wynika z analizy amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną. Eksperci wskazują na nagranie z Konstantynówki, które miało być wygenerowane przez AI w celu przedstawienia sukcesów rosyjskich sił. Przywódca rosyjskich okupantów w obwodzie donieckim twierdzi, że zdobycie tego miasteczka otworzy drogę do Kramatorska i Słowiańska. Ukraińscy dowódcy informują, że rzeczywiste postępy rosyjskich wojsk są znacznie mniejsze, niż podaje rosyjskie Ministerstwo Obrony. Sytuacja taktyczna w Konstantynówce pozostaje trudna, mimo że nie jest tak dramatyczna, jak przedstawiają to rosyjskie źródła. Koperta z gotówką wręczana młodej parze na weselu może być traktowana jako darowizna podlegająca przepisom podatkowym. W przypadku przekroczenia określonych limitów, nowożeńcy muszą zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od nadwyżki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że wartość darowizn z najbliższej rodziny do kwoty 36 220 zł nie podlega opodatkowaniu, o ile zostanie zgłoszona w ciągu 6 miesięcy. W przypadku braku dokumentacji pochodzenia pieniędzy, skarbówka może zastosować wysoką stawkę podatku. Młode pary powinny zatem zadbać o odpowiednią dokumentację, by uniknąć problemów z fiskusem. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W Barcelonie zatrzymano 24-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która oszukiwała osoby metodą na legendę. Mężczyzna, poszukiwany od sierpnia ubiegłego roku, żył na wysokim poziomie, korzystając z ekskluzywnych hoteli i drogich samochodów, w tym czerwonego Ferrari wartego ponad 1 000 000 zł, które zostało zabezpieczone przez policję. Zatrzymany odpowiadał za organizowanie pracy grupy i koordynowanie działań w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej. Obecnie przebywa w hiszpańskim areszcie i oczekuje na decyzję o ekstradycji do Polski. Klub Lewicy domaga się natychmiastowego rozpoczęcia dyskusji na temat radykalnych zmian w ochronie zdrowia, proponując 4 kluczowe tematy, w tym maksymalny limit wynagrodzeń lekarzy oraz zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że należy również przeanalizować wykorzystanie drogiej aparatury medycznej oraz ewidencję czasu pracy lekarzy. Odniósł się także do doniesień o przyjmowaniu polityków Koalicji Obywatelskiej bez kolejki w Szpitalu Południowym, zaznaczając, że wszelkie patologie powinny być potępione i wyjaśnione przez odpowiednie służby. W najbliższym czasie Lewica planuje przedstawić projekt ustawy dotyczący finansowania służby zdrowia. Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził w Sejmie, że prowokacje Roberta Bąkiewicza w Polsce i za granicą służą Federacji Rosyjskiej. Jego komentarz dotyczył incydentu w Berlinie, gdzie członkowie nieformalnego ruchu obrony granic, w tym Bąkiewicz, zostali czasowo zatrzymani przez niemiecką policję. Kosiniak-Kamysz zapewnił, że wszyscy obywatele Polski mogą liczyć na opiekę konsularną, jednak podkreślił, że nie będzie zgody na działania, które mają na celu niszczenie relacji między Polską a sojusznikami. W Berlinie grupa próbowała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. CO zostało zablokowane przez policję. Po interwencji 6 osób zostało zatrzymanych, jednak po zakończeniu czynności wszystkie zostały zwolnione. Wołodymyr Zełenski przyjedzie na szczyt dotyczący odbudowy Ukrainy, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 25 i 26 czerwca. Nota w sprawie wizyty prezydenta Ukrainy została już przekazana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu, Микита Потураєв, potwierdził plany przyjazdu Zełenskiego, zaznaczając, że Kijów nie dąży do konfliktu z Warszawą. W tle wizyty pozostają kontrowersje związane z oceną działalności ukraińskiej powstańczej armii. Rosja prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży metali ziem rzadkich indyjskiej spółce IREL, dotyczące największych nieeksploatowanych pokładów na świecie w okolicach wsi Tontor w Jakucji. Negocjacje obejmują pobranie próbek, na podstawie których Indie podejmą decyzję o dalszej współpracy. Wstępne oczyszczanie urobku miałoby się odbywać w Rosji, a następnie surowiec trafiłby do Indii, co ma pomóc w uniezależnieniu się Nowego Delhi od Chin. Jednocześnie Rosja, sprzedając ten strategiczny surowiec, stara się finansować wojnę w Ukrainie i zbrojenia. Indie planują rozpocząć produkcję magnesów ziem rzadkich na swoim terytorium do roku 2030. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowej kontroli wydatków publicznych na ochronę zdrowia w związku z doniesieniami o rekordowych zarobkach niektórych lekarzy. Tusk ocenił, że system ochrony zdrowia jest zwyrodniały i wymaga pilnych zmian oraz konsultacji ze środowiskiem medycznym. W mediach pojawiły się informacje o lekarzu, który w 2025 roku zarobił 1,6 miliona złotych, co skłoniło Narodowy Fundusz Zdrowia do wszczęcia postępowania kontrolnego w tej placówce. Premier zapowiedział również wprowadzenie ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków, co ma na celu lepsze planowanie finansowania ochrony zdrowia. W kontekście tej sytuacji Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dotyczące opuszczenia dyżuru przez lekarza. Minister energii ogłosił nowe maksymalne ceny paliw, które wejdą w życie w czwartek, 18 czerwca. Litr benzyny 95 kosztować będzie nie więcej niż 6,06 zł, benzyny 98 6,72 zł, a oleju napędowego 6,36 zł. W porównaniu do środy ceny maksymalne będą niższe. Obecnie litr benzyny 95 kosztuje 6,10 zł. Następne obwieszczenie w tej sprawie zostanie opublikowane również w czwartek. CEO ustali ceny na piątek. W przypadku sprzedaży powyżej ceny maksymalnej grozi kara do 1 miliona złotych, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Lubelski kurator oświaty został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z podejrzeniem o przekroczenie uprawnień oraz ustawianie zamówień publicznych na organizację obchodów stulecia kuratorium. Prokuratura Krajowa zarzuca mu, że współpracował z lokalnym przedsiębiorcą, aby wpłynąć na wynik przetargu. W trakcie akcji przeszukano siedziby kuratorium oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, zabezpieczając dokumentację i materiały związane z zamówieniami publicznymi. Tomasz Szabłowski został zawieszony w czynnościach służbowych, a wobec niego zastosowano poręczenie majątkowe i dozór policji. W ramach tego samego postępowania w styczniu zatrzymano 7 osób, w tym wiceprezydent Lublina oraz urzędników z Urzędu Miasta. Jeremy Clarkson ujawnia, że zdiagnozowano u niego raka w wczesnym stadium, CEO przekazał w ostatnich dwóch odcinkach programu Farma Clarksona. Prezenter Top Gear opisał, jak informował o swoim stanie zdrowia rolników, którzy mu pomagają na farmie. Podczas leczenia usunięto mu część prostaty, a operacja zbiegła się z żniwami, co stanowi dla niego wyzwanie. Clarkson zaznacza, że część leczenia nie przebiegła zgodnie z planem, a jego przyszłość w programie zależy od wyników terapii. Z najnowszego sondażu poparcia wynika, że Koalicja Obywatelska prowadzi z wynikiem 29,7%, jednak nie ma szans na samodzielną większość w Sejmie. Możliwość utworzenia większości otwiera się przed opozycją, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na koalicję z Konfederacją. W badaniu zrealizowanym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 24,1% głosów. Łącznie PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mogłyby zdobyć 243 mandaty w Sejmie, co pozwoliłoby na utworzenie rządu koalicyjnego. Obecnie Jarosław Kaczyński odrzuca jednak możliwość współpracy z tymi ugrupowaniami. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Dawid Kacprzyk, były radny Koalicji Obywatelskiej i szef szpitalnego oddziału ratunkowego w warszawskim Szpitalu Południowym, zarobił 1,6 miliona złotych, co budzi kontrowersje. Według doniesień, w placówce stworzono szybką ścieżkę przyjęć dla działaczy Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, pozwalając im na błyskawiczne badania w specjalnym pokoju. Przeciętni pacjenci musieli czekać na przyjęcie nawet 4-5 godzin, podczas gdy politycy byli obsługiwani w ciągu kilku minut. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a sprawa Kacprzyka wciąż budzi zainteresowanie, mimo jego rezygnacji z członkostwa w partii. Szpital Południowy nie odniósł się do szczegółowych pytań dotyczących tych procedur. Andrzej Pakzebyt, działacz polskiej mniejszości na Białorusi, podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim podkreślił, że po aresztowaniu usłyszał od śledczych, iż jego grzech polega na byciu zbyt polskim. Zwrócił uwagę na antyeuropejską krucjatę prowadzoną przez reżim Aleksandra Łukaszenki, który dąży do zasymilowania Polaków na Białorusi i zatarcia ich tożsamości. Pakzebyt przypomniał o ograniczeniach w nauczaniu języka polskiego oraz braku wolnych mediów, co wpływa na sytuację polskiej mniejszości. Działacz podziękował europosłom za wsparcie, zaznaczając, że ich głos dociera również do osób przetrzymywanych w więzieniach. Premier Donald Tusk poinformował, że istnieją przesłanki sugerujące, iż śmierć Rosjanina Roberta K. w Białej Podlaskiej mogła być zabójstwem politycznym. Podkreślił, że jeśli potwierdzi się, iż zlecenie pochodziło z Rosji, sytuacja ta ma poważne konsekwencje międzynarodowe i stanowi przykład terroryzmu państwowego. Dodał, że dwaj zatrzymani Białorusini zostali zwolnieni z braku dowodów ich zaangażowania w to przestępstwo. Zastrzelony krytyk reżimu Putina odmawiał ochrony oferowanej mu przez policję oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do zabójstwa doszło w poniedziałek, a ofiara została postrzelona 7 razy. Lech Poznań zmierzy się z mistrzem Danii, AGF Aarhus, w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, a Górnik Zabrze zagra z tureckim Fenerbahçe, wicemistrzem Turcji. Pierwsze mecze eliminacji odbędą się na wyjeździe, a rewanże w Poznaniu i Zabrzu. Spotkania zaplanowano na 21 i 22 lipca, a rewanże na 28 i 29 lipca. Aby zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, kluby będą musiały przejść także trzecią i czwartą rundę eliminacyjną. W sezonie 2026-2027 Polskę w europejskich pucharach reprezentować będzie 5 drużyn, co stanowi historyczny moment dla polskiego futbolu. Aż 88% Ukraińców oczekuje zmian we władzach centralnych po zakończeniu wojny z Rosją, według najnowszego sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Wzrosła także liczba osób, które chcą zmiany na stanowisku prezydenta, obecnie wynosi ona 67%. Warto zauważyć, że wśród osób, które całkowicie ufają prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu, tylko 33% opowiada się za jego wymianą. Dyrektor wykonawczy Instytutu zauważył, że większość Ukraińców uznaje Zełenskiego za legalnego prezydenta i sprzeciwia się przeprowadzaniu wyborów do czasu zakończenia wojny. Koniec serwisu. Czas na wasze ulubione kawałki.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Śledztwo w sprawie podpalenia ukraińskiej restauracji na warszawskiej Woli zostało wszczęte po zdarzeniu, które miało miejsce w poniedziałek. Dwóch zamaskowanych mężczyzn wybiło szybę, weszło do lokalu, rozlało łatwopalną substancję i podpaliło go, a jeden z nich później wrócił, by zrobić zdjęcie płonącej restauracji. Sprawcy zostali zarejestrowani przez kamery monitoringu, a nagrania zostały przekazane policji. Właściciel oszacował straty na około 80 tysięcy złotych, a śledczy rozważają różne motywy działania podpalaczy, w tym wandalizm oraz możliwe właśnie na tle narodowościowym. Policja prowadzi zaawansowane działania w celu ustalenia tożsamości sprawców. Donald Tusk zapowiedział zgłoszenia do prokuratury w sprawie osób podszywających się pod funkcjonariuszy publicznych w kontekście działań grupy Bronimy Polskiej Granicy, która legitymowała cudzoziemców na Dworcu Centralnym. Premier określił te działania jako ekscesy i chuliganerię polityczną, podkreślając, że będą one traktowane z całą surowością prawa. Osoby, które legitymują obcokrajowców, będą zatrzymywane i odpowiadały prawnie. Policja zgromadziła materiały, które zostaną przekazane do prokuratury do oceny pod względem prawnym i karnym. Tusk zaznaczył, że w Polsce nie ma problemu z uchodźcami, a takie działania są próbą udowodnienia przeciwnie. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu poparcia, uzyskując 29,7% głosów, jednak nie ma szans na samodzielną większość w Sejmie. Opozycja mogłaby zyskać przewagę, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na koalicję z Konfederacją, co w sumie dałoby im 243 mandaty. W badaniu przeprowadzonym przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, PiS uzyskało 24,1%, a Konfederacja 12,2% poparcia. W przypadku obecnego rządu koalicyjnego liczba mandatów wynosi tylko 217, co jest niewystarczające do utrzymania władzy. Sondaż zrealizowano w dniach 12 do 14 czerwca 2026 roku na próbie 10 tysięcy Polaków. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ogłosił w środę 4 postulaty lewicy dotyczące radykalnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Pierwszym z nich jest wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzeń dla lekarzy oraz zakaz łączenia praktyki prywatnej z publiczną. Czarzasty podkreślił również potrzebę analizy wykorzystania aparatury medycznej oraz egzekwowania ewidencji czasu pracy lekarzy. Dodał, że lewica jest gotowa do poparcia tych zmian w ramach koalicji w nadchodzących wyborach. W kontekście bieżących wydarzeń Czarzasty potępił wszelkie patologie w systemie ochrony zdrowia, wskazując na konieczność ich poprawy. Niemieckie szpitale borykają się z narastającą agresją wobec personelu medycznego, w tym lekarzy i ratowników, często ze strony rodzin pacjentów związanych z przestępczymi klanami. Rząd planuje wprowadzenie zmian w prawie w odpowiedzi na serię niepokojących incydentów. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa w placówkach medycznych. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie świętokrzyskim na DK74 w Miowie trwają roboty przy kanale deszczowym. Również na odcinku Piotrków-Trybunalski, Kielce w Cieklińsku służby zabezpieczają pojazd. Do 18 w województwie mazowieckim na DK76 między Wilgą a Cyganówką trwa umacnianie łuków kostką granitową. Do 19 w województwie podkarpackim na A4 między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa koszone są skarb nasypu i pobocza. Do 19 w województwie zachodniopomorskim na A6 między węzłem Szczecin-Kijewo a węzłem Klucz zajęty jest pas szybki z powodu czyszczenia przewiązek. Równolegle do 21 na odcinku Szczecin-Dąbie, Rześnica koszone są pobocza. Do jutra do 7 rano w województwie śląskim na A1 między węzłem Knurów a węzłem Gliwice-Sośnica w kierunku Łodzi obowiązuje zwężenie do jednego pasa. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DA.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Na terenie Huty Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwsze mogiły, w których mogą spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1944 roku. Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej znaleźli ludzkie szczątki, w tym dzieci, częściowo spalone i bez strumień, na obszarze 40 arów. Kolejnym krokiem będą prace mające na celu ekshumację odnalezionych szczątków, co umożliwi ich identyfikację oraz godny pochówek ofiar. Huta Pieniądzka jest symbolem martyrologii Polaków na Kresach Wschodnich, a tragedia, która tam miała miejsce, jest uznawana za jedną z największych zbrodni w XX wieku. Ministrowie obrony Polski i Niemiec, Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius, podpisali w środę w Warszawie nową umowę o współpracy obronnej. Dokument ten reguluje m.in. wspólne ćwiczenia, rozwój infrastruktury, cyberbezpieczeństwo oraz współpracę na Morzu Bałtyckim. Umowa nie zawiera wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa i zastępuje wcześniejszą umowę z czerwca 2011 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśliło, że inicjatywa ma na celu usystematyzowanie współpracy operacyjnej w kontekście aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Nowe regulacje mają również uzupełnić mechanizmy obronne w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że nowe zasady realizacji e-recept wejdą w życie od 1 lipca bieżącego roku. Zmiany umożliwią pacjentom wykupywanie kolejnych opakowań leków w różnych aptekach, co ma na celu zwiększenie wygody i oszczędność czasu. Termin wprowadzenia zasad został przesunięty z powodu wniosków Naczelnej Izby Aptekarskiej, która zwróciła uwagę na potrzebę dodatkowego czasu na przygotowanie aptek. Nowe rozwiązanie ma być wdrażane stopniowo, co pozwoli na lepsze przygotowanie organizacyjne oraz technologiczne placówek. Warszawski Szpital Południowy Spółka z o.o. wypowiedział umowy lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi. Decyzja placówki jest konsekwencją medialnych doniesień dotyczących 29-letniego lekarza, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Dawid Kacprzyk jest również radnym Koalicji Obywatelskiej. Szczegóły dotyczące sytuacji będą podane wkrótce. Do Polski wraca rękopis hymnu Gaudę Mater Polonia oraz pierścień Zygmunta Starego, zrabowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Decyzja o ich zwrocie została podjęta z okazji 35-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. CO zostało skomentowane przez Radosława Sikorskiego jako dobry dzień dla Polski i stosunków polsko-niemieckich. Ponadto do kraju trafią również 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Obiekty te zostaną przekazane do stacji Muzeum w Warszawie. To były wiadomości Radia DHT. You're listening.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze DK76 w województwie mazowieckim między Wilgą a Cyganówką trwają roboty przy umocnieniu łuków kostką granitową po lewej stronie. Do 18 na DK51 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Stary Dwór Dwity obowiązuje ruch wahadłowy. Również do 21 na odcinku Dobre Miasto Stary Dwór wprowadzono ruch wahadłowy. Do 19 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa trwają roboty przy koszeniu skarb i poboczy. Od 15 do 19 na A6 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Szczecin-Kijewo a węzłem Klucz zajęty jest pas szybki z powodu czyszczenia przewiązek. Równolegle do 21 na odcinku Szczecin-Dąbie węzeł Rześnica trwa koszenie poboczy. Do 20 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Świerklany a Żorami w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Śląska Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła jeden z największych mechanizmów wyłudzeń podatku VAT w branży kosmetycznej, w którym uczestniczyły dziesiątki firm z Polski i zagranicy. Szacowane uszczuplenia wynoszą blisko 800 milionów złotych. W proceder zaangażowane były sztucznie utworzone firmy, które nie prowadziły rzeczywistej działalności, a ich siedziby mieściły się w wirtualnych biurach. Dotychczas przeprowadzono kontrolę 38 podmiotów, z których stwierdzono nieprawidłowości na kwotę 534 miliony złotych, a 4 firmy miały zablokowane rachunki bankowe. Działania śledcze są kontynuowane w celu ustalenia pełnego zakresu działalności wszystkich podmiotów zaangażowanych w proceder. Szybowiec awaryjnie lądował w pobliżu miejscowości Władysławowo w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. Pilot, który posadził maszynę na polu, opuścił ją o własnych siłach i nie odniósł obrażeń, co potwierdzili ratownicy. W trakcie lądowania uszkodzeniu uległ kadłub szybowca. Incydent ten przypomina niedawny tragiczny wypadek na lotnisku w Bielsku-Białej, gdzie szybowiec spadł na płytę lotniska, co zakończyło się śmiercią kursantki. Polska planuje sfinalizować rozmowy z firmą Foxconn w sprawie budowy hubu elektromobilności w Jaworznie, co ma umożliwić produkcję 400 tysięcy samochodów elektrycznych rocznie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że pierwszy pojazd z linii produkcyjnej ma zjechać w 2029 roku. Prezes Instytutu Badań Rynku Samar wskazał, że aby projekt miał szansę na realizację, niezbędne jest ograniczenie zaangażowania polityki w proces. Wskazał również, że fundusze na budowę fabryki będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy oraz od inwestora Foxconn. Jedna osoba zginęła, a 5 innych zostało rannych w wyniku katastrofy prywatnego odrzutowca, który rozbił się na autostradzie w Laredo w Teksasie. Maszyna, lecąca z Meksyku, uległa wypadkowi we wtorek wieczorem i natychmiast stanęła w płomieniach. Na pomoc pasażerom ruszyli kierowcy, którzy próbowali uwolnić uwięzionych we wraku. Władze prowadzą dochodzenie w tej sprawie, a Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu oraz Federalna Administracja Lotnictwa są zaangażowane w zbieranie informacji dotyczących przyczyn zdarzenia. Tożsamość ofiary nie została jeszcze ujawniona, ponieważ najpierw muszą zostać powiadomieni bliscy. Policja postawiła zarzuty dwóm mężczyznom, którzy obrzucili ciastem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka podczas sesji Rady Miasta. Mężczyźni w wieku 40 i 22 lat usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego, za co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Policja wystąpiła o zastosowanie zakazu zbliżania się do Urzędu Miasta Poznań oraz objęcie ich dozorem. Incydent miał miejsce w kontekście protestu przeciwko sprzedaży osiedla maltańskiego prywatnemu deweloperowi. Prezydent Jaśkowiak skomentował, że atak był przekroczeniem wszelkich granic. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze DK76 w województwie mazowieckim między Wilgą a Cyganówką trwają roboty przy umocnieniu łuków kostką granitową po lewej stronie. Do 18 na DK51 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Stary Dwór Dywity obowiązuje ruch wahadłowy. Również do 21 na odcinku Dobre Miasto Stary Dwór wprowadzono ruch wahadłowy. Do 19 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa trwają roboty przy koszeniu skarb i poboczy. Od 15 do 19 na A6 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Szczecin-Kijewo a węzłem Klucz zajęty jest pas szybki z powodu czyszczenia przewiązek. Równolegle do 21 na odcinku Szczecin-Dąbie węzeł Rzeźnica trwa koszenie poboczy. Do 20 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Świerklany a Żorami w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Państwa grupy 7 G7 postanowiły zwiększyć presję na Rosję, a sytuacja na froncie w Ukrainie zmienia się na korzyść Kijowa, jak ogłosił prezydent Francji Emmanuel Macron po szczycie w Evian-le-Bains. Podczas konferencji prasowej Macron zaznaczył, że obecność prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego umożliwiła głęboką dyskusję na temat wojny. Współpraca wśród przywódców G7 została określona jako ponowna mobilizacja w kontekście wspólnego stanowiska wobec Rosji. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, wskazał na brak chęci Rosji do zawarcia pokoju w tym konflikcie oraz zapowiedział, że przygląda się możliwości przywrócenia sankcji na rosyjską ropę naftową. W Częstochowie rozpoczęto zbiórkę podpisów na rzecz referendum, które ma na celu odwołanie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Rady Miasta. Komisarz wyborczy zarejestrował inicjatywę, a jej autorzy mają czas do 17 sierpnia na zebranie 15 900 podpisów. Obecnie miastem kieruje wiceprezydent Zdzisław Wolski, jednak inicjatorzy podkreślają, że nie został on wybrany przez mieszkańców. Rzecznik Komitetu Referendalnego stwierdził, że referendum ma być działaniem sanitarnym, ponieważ prezydent nie podał się do dymisji. W przypadku pozytywnego zakończenia zbiórki, przedterminowe wybory mogłyby odbyć się w ciągu kolejnych 50 dni. Sąd Okręgowy w Krakowie uznał referendum dotyczące odwołania prezydenta Krakowa z 24 maja za ważne, oddalając protest dotyczący rzekomego łamania ciszy referendalnej. Wnioskodawca Edward E. Nowak nie wykazał, że publikowane w czasie ciszy materiały miały istotny wpływ na wynik głosowania. Sąd stwierdził, że nie można jednoznacznie stwierdzić, iż te publikacje zmieniły decyzję wyborców. Nowak ma możliwość złożenia zażalenia do sądu apelacyjnego, co mogłoby skutkować ponownym rozpatrzeniem sprawy. Były wiceminister sprawiedliwości Portugalii Paulo Abreu dos Santos usłyszał aż 7986 zarzutów dotyczących przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci. Większość z nich dotyczy przygotowania, posiadania oraz dystrybucji materiałów pedofilskich. Śledztwo ujawnia przerażające szczegóły, w tym wykorzystywanie seksualne 10-letniego chłopca, a niektóre przestępstwa miały miejsce w świątyni religii afroamerykańskiej Candomblé. Prokuratura ustaliła, że część materiałów pochodziła z komputera należącego do Ministerstwa Sprawiedliwości. Paulo Abreu dos Santos został zatrzymany w grudniu zeszłego roku i obecnie oczekuje na proces. Czwarte mecze piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych przyciągnęły rekordową liczbę 281 223 kibiców, co stanowi najwyższy wynik w historii turnieju w jednym dniu. Poprzedni rekord wynosił 277 070 widzów i został ustanowiony 28 czerwca 1994 roku. Wśród wtorkowych spotkań najwięcej fanów zgromadził mecz Francji z Senegalem, który obejrzało 80 545 osób. Szef FIFA Gianni Infantino podziękował kibicom za stworzenie wyjątkowej atmosfery podczas mistrzostw. Od początku turnieju na trybunach zasiadło już ponad 1 300 000 widzów. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
1: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: uncovering it.
1: Home's electricity.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Incydent z udziałem Roberta Bąkiewicza i członków Ruchu Obrony Granic w Berlinie, gdzie próbowali umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej, wywołał kontrowersje w Polsce i Niemczech. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił, że działania Bąkiewicza miały charakter polityczny i nie służyły polskim interesom, sugerując, że prawdziwy patriotyzm wymaga upominania się o polskie ofiary rosyjskich czystek w Moskwie. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz również skrytykował te działania, podkreślając, że nie będą tolerowane prowokacje, które mogą prowadzić do podziałów w społeczeństwie. Obaj politycy zwrócili uwagę na konieczność ochrony polskich granic oraz jedności narodowej. Dwaj obywatele Białorusi zatrzymani w sprawie zabójstwa rosyjskiego artysty o pseudonimie Siemion Skrzypiecki zostali zwolnieni, ponieważ nie znaleziono dowodów na ich zaangażowanie w tę sprawę. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Marcin Kozak, poinformował, że po przesłuchaniach uznano ich za świadków. Śledczy wciąż prowadzą intensywne działania, w tym analizę materiałów dowodowych oraz ustalanie wizerunku sprawcy, który oddał strzały do ofiary w Białej Podlaskiej. Policja apeluje do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji, które mogą pomóc w śledztwie. Jedna osoba zginęła, a 5 innych trafiło do szpitala po katastrofie prywatnego odrzutowca w Laredo w Teksasie. Maszyna, lecąca z Meksyku, rozbiła się na autostradzie Bob Bullock lub i stanęła w płomieniach. Na pomoc pasażerom uwięzionym we wraku ruszyli kierowcy. Na miejscu pracują służby, a dochodzenie prowadzi Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu przy wsparciu Federalnej Administracji Lotnictwa. Przyczyny katastrofy oraz powód przekierowania samolotu do Laredo pozostają nieznane. Rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji podkomisarz Jacek Wiśniewski opublikował treść zgłoszenia, które wpłynęło do systemu wspomagania dowodzenia. Zgłoszenie dotyczyło incydentu, w którym obcy mężczyzna, podający się za byłego partnera żony zgłaszającego, groził mu nożem i gazem, a także szantażował go, nakazując wyprowadzkę z domu w ciągu kilku dni. Zgłaszający czekał na interwencję policji w pobliżu wskazanej ulicy. Policja prowadzi działania w tej sprawie. Rosyjska armia zbliża się do zajęcia kluczowego miasta Konstantynówka w Donbasie, które stanowi istotny punkt oporu dla ukraińskich sił zbrojnych. Sytuacja rozwija się niekorzystnie dla Ukrainy, co może mieć poważne konsekwencje dla dalszych działań wojennych. Obecnie trwają intensywne walki w tym rejonie. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Polska otrzyma co najmniej 33,6 miliarda euro na rolnictwo w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2028-2034, co stanowi wzrost w porównaniu do obecnych 31,2 miliarda euro. Całkowita suma uwzględniająca fundusze pośrednie przekroczy 40 miliardów euro. Zwiększenie wsparcia jest wynikiem starań krajów Europy Środkowo-Wschodniej o wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników. Komisja Europejska planuje również podwoić środki na wsparcie młodych rolników, co ma pomóc w przeciwdziałaniu starzeniu się wsi. Dodatkowo, w odpowiedzi na wzrost cen nawozów, zaproponowano specjalny pakiet wsparcia o wartości 540 milionów euro. Zjawisko patologii w systemie ochrony zdrowia jest szersze i słabo rozpoznane. CEO podkreślił europoseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski w rozmowie w RMF FM. Odniósł się do afery związanej z lekarzem milionerem i warszawskim szpitalem południowym, wskazując na potrzebę wyciągnięcia konsekwencji wobec odpowiedzialnych za obecny stan rzeczy. Zdrojewski zwrócił również uwagę na planowane dopłaty do składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego dla najmniej zarabiających artystów, które będą omawiane w Sejmie. Podkreślił, że ustawa w obecnej formie może napotkać trudności w realizacji. Hubert Hurkacz zakończył swój udział w tenisowym turnieju ATP w Halle, przegrywając w meczu 1-8 finału z Niemcem Danielem Altmaierem wynikiem 6-3, 3-6, 5-7. Polak wygrał pierwszy set, jednak w kolejnych dwóch partiach to Altmaier zdołał przejąć kontrolę nad grą. Dla Hurkacza to kolejny trudny moment w sezonie, w którym obecnie zajmuje 103 miejsce w rankingu ATP. Altmaier awansował do ćwierćfinału, rewanżując się Polakowi za wcześniejszą porażkę w Madrycie. Władze Krymu rozpoczęły masowe konfiskaty motocykli i motorowerów, konfiskując 59 pojazdów dwukołowych w pierwszym dniu obowiązywania nowego rozporządzenia. Ograniczenie dotyczy nocnych przejazdów tymi pojazdami. Informacje te przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych regionu okupowanego przez Rosję. Działania te mają na celu egzekwowanie wprowadzonych przepisów. Posłowie różnych ugrupowań określają sytuację z dostępem do ścieżki VIP w Szpitalu Południowym w Warszawie jako skandal. Domagają się wyjaśnień w tej sprawie oraz zapowiadają surowe konsekwencje, jeśli zarzuty dotyczące polityków Koalicji Obywatelskiej się potwierdzą. Temat budzi duże emocje i wymaga pilnego zbadania. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone zawarły wstępne porozumienie z Iranem, aby uniknąć katastrofy gospodarczej związanej z potencjalnym zablokowaniem cieśniny Ormaz. Prezydent Stanów Zjednoczonych podczas konferencji prasowej po szczycie G7 zapowiedział, że umowa może zostać podpisana już w czwartek lub piątek, a jej zawarcie było motywowane względami ekonomicznymi. Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran nie dotrzyma warunków porozumienia, Stany Zjednoczone są gotowe wrócić do działań militarnych. Prezydent podkreślił, że nie przewiduje innych mechanizmów egzekwowania umowy poza groźbą użycia siły. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie grupy Bronimy Polskiej Granicy, która na Dworcu Centralnym w Warszawie podszywała się pod funkcjonariuszy publicznych i legitymowała osoby o ciemnym kolorze skóry. Premier Donald Tusk określił te działania jako chuliganerię polityczną i zapowiedział surowe konsekwencje prawne dla osób, które będą się podszywać pod służby mundurowe. Policja zbiera dokumentację i materiał dowodowy związany z incydentem. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniała, że takie zachowania są przestępstwem i nie będą tolerowane. Podczas meczu Norwegia-Irak, zakończonego wynikiem 4-1, norweski Instytut Sejsmologiczny NORSAR zarejestrował w Bergen 8 wibracji ziemi. Najsilniejsze wstrząsy miały miejsce po bramkach strzelonych przez Erlinga Haalanda, co było efektem reakcji tysięcy kibiców zgromadzonych na głównym placu miasta. Spotkanie przyciągnęło przed ekrany telewizyjne niemal 1,5 miliona widzów, co stanowiło 97% rynku telewizyjnego w Norwegii. Norweska reprezentacja przygotowuje się już do kolejnych meczów fazy grupowej, w których zmierzy się z Senegalem i Francją. Komisja Wenecka oraz Dyrekcja Generalna do Spraw Praw Człowieka i Praworządności Rady Europy skrytykowały prezydencki projekt ustawy dotyczącej sądownictwa, wskazując, że nie rozwiązuje on kryzysu w polskim systemie prawnym i może zagrażać niezawisłości sędziów. W opinii podkreślono, że karanie sędziów oraz ograniczanie możliwości kwestionowania ich statusu mogą osłabić praworządność i zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Komisja apeluje o konstruktywny dialog między instytucjami państwowymi zamiast zaostrzania sporów. Proponowane przepisy, w tym kary pozbawienia wolności dla sędziów, spotkały się z krytyką również ze strony marszałka Sejmu, który zwrócił uwagę na ich niechlujność. Kierowca łomżyńskiego autobusu miejskiego wjechał na przejazd kolejowy, ignorując czerwone światło i opuszczone rogatki, co zmusiło maszynistę do awaryjnego hamowania. W ciągu kilku dni od przywrócenia ruchu kolejowego w Łomży doszło do 4 niebezpiecznych incydentów, w tym sytuacji, w której pasażer uniósł szlaban, umożliwiając kierowcy przejazd przed nadjeżdżającym pociągiem. Polskie Linie Kolejowe SA zapowiedziały działania informacyjne w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd oraz patrole policji na nowo wyznaczonych trasach. Władze podkreślają, że lekceważenie przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych stwarza poważne zagrożenie dla życia pasażerów. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my. Radio D.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Portugalia zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga w swoim pierwszym meczu na piłkarskich Mistrzostwach Świata. Mimo szybkiego prowadzenia uzyskanego po golu João Nevesa w 6 minucie, ekipa z Afryki wyrównała w doliczonym czasie pierwszej połowy dzięki Joane Wisie. Dla Demokratycznej Republiki Konga był to pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata od 1974 roku. Portugalia miała kilka szans na zdobycie bramki, jednak nie wykorzystała ich, a rywale skutecznie się bronili, utrzymując remis do końca spotkania. W meczu zagrał również środkowy obrońca Widzewa Łódź, Steve Capuadi. Gdański Ogród Zoologiczny poinformował o śmierci katki, 56-letniej słonicy afrykańskiej, która była najstarszym przedstawicielem swojego gatunku w europejskich ogrodach zoologicznych. Katka przez 2 dekady była symbolem oliwskiego zoo, ciesząc się dużą sympatią zarówno opiekunów, jak i odwiedzających. Do Gdańska trafiła w 2006 roku, wcześniej mieszkała w Czechach i Francji, a w ostatnich latach zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jej odejście stanowi znaczną stratę dla ogrodu oraz miłośników zwierząt, którzy odwiedzali zoo właśnie dla niej. Gdański Ogród Zoologiczny, założony w 1954 roku, jest jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych regionu, przyciągając rocznie ponad 500 000 zwiedzających. W obwodzie moskiewskim rozbił się lekki samolot z Lim z 42, w wyniku czego zginęły 2 osoby. Do tragedii doszło w Siergijew Posad, około 70 km na północ od Moskwy, podczas podchodzenia do lądowania. Po uderzeniu w ziemię maszyna stanęła w płomieniach. Rosyjskie media informują, że ofiarami są pilot oraz właściciel samolotu, a przyczyną katastrofy mógł być błąd pilota. Anna Maria Żukowska, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, zaapelowała o zaprzestanie obwiniania Prawa i Sprawiedliwości za problemy w ochronie zdrowia, przypominając, że ta partia nie rządzi od 3 lat. Jej komentarz odnosił się do wypowiedzi Gabrieli Lenartowicz, posłanki Koalicji Obywatelskiej, która wskazała na patologię w systemie ochrony zdrowia, związane z decyzjami rządu Prawa i Sprawiedliwości. W międzyczasie warszawski Szpital Południowy wypowiedział umowę z lekarzem Dawidem Kacprzykiem i przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Kacprzyk, który zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł, nie jest już członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej. Na Alei Stanów Zjednoczonych w Warszawie doszło do pożaru miejskiego autobusu. CEO spowodowało całkowite zablokowanie ruchu w kierunku Pragi. Na miejscu interweniowały 3 zastępy gaśnicze oraz grupa operacyjna komendanta miejskiego. Według informacji młodszego ognistego Konrada Margulskiego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nie ma osób poszkodowanych, a wszyscy pasażerowie opuścili pojazd przed przybyciem służb. Ruch w kierunku Śródmieścia odbywa się bez zakłóceń. Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb przed godziną 19. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: ciebie umie.
1: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva podczas wizyty w Genewie stanowczo sprzeciwił się ingerencji zagranicznych polityków w brazylijski proces wyborczy, odnosząc się do wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Trump publicznie poparł Flavio Bolsonaro, głównego rywala Luli w nadchodzących wyborach prezydenckich, oraz domagał się przerwania procesu sądowego przeciwko Bolsonaro. Lula podkreślił, że wybory w Brazylii są sprawą wewnętrzną i nie powinny być przedmiotem zagranicznych wpływów. Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii odbędzie się 4 października. W wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga trwają poszukiwania 6-letniej pacjentki chorej na ebolę oraz jej matki, które zostały porwane przez uzbrojonych mężczyzn w szpitalu Wanamahika w mieście Butembo. Lokalne społeczności są przekonane, że ebola to mistyfikacja, co prowadzi do ataków na ośrodki leczenia, które były wielokrotnie celem agresji. Lokalny urzędnik do spraw zdrowia, dr Lubambo Maboko Gaston, zaapelował do matki i córki, aby zgłosiły się do ośrodka zdrowia, ponieważ ich stan zdrowia może się pogorszyć, a istnieje ryzyko zarażenia innych. Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga trwa, a liczba potwierdzonych przypadków wynosi obecnie 837. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski odniósł się do doniesień mediów o rzekomej szybszej i bardziej komfortowej ścieżce przyjęć w Szpitalu Południowym w Warszawie dla polityków związanych z jego ugrupowaniem. Napieralski stwierdził, że nie wie, czy takie praktyki miały miejsce, podkreślając, że pomieszczenia w szpitalach mogą wyglądać w różny sposób. Z kolei premier Donald Tusk zażądał precyzyjnych informacji od samorządu warszawskiego oraz zapowiedział kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w tej sprawie. W kontekście tej sytuacji lekarz koordynujący szpitalny oddział ratunkowy zrezygnował z członkostwa w partii i został zwolniony z pracy. Kontrowersje dotyczą również różnicy w czasie oczekiwania na przyjęcie pacjentów, gdzie politycy mieli być obsługiwani znacznie szybciej niż inni pacjenci. Rosjanie zmagają się z problemem pustych półek w sklepach, co przypomina czasy Związku Radzieckiego. Rosyjski historyk zauważa, że brak towarów był wówczas standardem, podobnie jak w Polsce Ludowej. Sytuacja ta budzi niepokój wśród mieszkańców, którzy obawiają się powrotu do trudnych warunków z przeszłości. Władze nie podały informacji na temat planów rozwiązania tego kryzysu. Fińscy parlamentarzyści przegłosowali zniesienie wieloletniego zakazu umieszczania broni jądrowej w Finlandii, uzyskując stosunek głosów 125-61. Decyzja ta stanowi istotną zmianę w polityce bezpieczeństwa kraju i zacieśnia jego integrację z Sojuszem Północnoatlantyckim. Nowe przepisy mogą wpłynąć na przyszłe relacje Finlandii ze innymi państwami członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze DK76 w województwie mazowieckim między Wilgą a Cyganówką trwają roboty przy umocnieniu łuków kostką granitową po lewej stronie. Do 18 na DK51 w województwie warmińsko-mazurskim na odcinku Stary Dwór Dywity obowiązuje ruch wahadłowy. Również do 21 na odcinku Dobre Miasto Stary Dwór wprowadzono ruch wahadłowy. Do 19 na autostradzie A4 w województwie podkarpackim między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa trwają roboty przy koszeniu skarb i poboczy. Od 15 do 19 na A6 w województwie zachodniopomorskim między węzłem Szczecin-Kijewo a węzłem Klucz zajęty jest pas szybki z powodu czyszczenia przewiązek. Równolegle do 21 na odcinku Szczecin-Dąbie węzeł Rześnica trwa koszenie poboczy. Do 20 na autostradzie A1 w województwie śląskim między węzłem Świerklany a Żorami w kierunku Łodzi utrzymuje się zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. W wyniku tragicznego wstrząsu w prywatnej kopalni Eco Plus w Bytomiu zmarł jeden z górników, który pozostał w zagrożonym rejonie. Do zdarzenia doszło w środę po południu, kiedy 9 górników pracowało 650 metrów pod ziemią. 8 z nich wycofało się o własnych siłach, a ratownicy przez kilka godzin nie mogli rozpocząć poszukiwań z powodu utrzymującej się aktywności sejsmicznej. Po ustąpieniu zagrożenia o godzinie 21 ratownicy dotarli do zaginionego górnika. Niestety nie stwierdzili u niego czynności życiowych. Służby medyczne przebadały także 3 innych górników, z których 2 zostało zabranych do szpitala na obserwację. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że Iran powinien mieć prawo do posiadania rakiet balistycznych, podobnie jak inne państwa. Jego komentarze wskazują na zmianę w podejściu do kwestii zbrojeń w regionie. Trump podkreślił, że niesprawiedliwe byłoby ograniczanie Iranu w tym zakresie. Nie wskazano jednak, jakie konkretne działania mogą wynikać z tej wypowiedzi. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, ogłosił zlecenie audytu w związku z nieprawidłowościami w Stołecznym Szpitalu Południowym. W swoich mediach społecznościowych podkreślił, że dotychczasowe ustalenia wskazują na konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności personalnej. Prezydent zapowiada dalsze kroki w tej sprawie, aby wyjaśnić sytuację oraz zapewnić jej transparentność. Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa wydał decyzję środowiskową, która umożliwia budowę parku rozrywki w Łutynówku pod Olsztynkiem. Inwestycja była blokowana przez protesty ekologów przez ostatnie 4 lata. Nowa decyzja obejmująca 20 hektarów gruntu jest już 2 w tej sprawie, a samorządowcy spodziewają się kolejnych odwołań od organizacji ekologicznych. Park rozrywki ma zajmować docelowo około 100 hektarów, w tym znaczną część terenów zielonych. Inwestor, który zrealizował podobny projekt w innym regionie, planuje stworzenie miejsc pracy w gminie. Bułgaria sprzeciwiła się proponowanemu przez Unię Europejską 21. pakietowi sankcji wobec Rosji, który obejmuje restrykcje wobec patriarchy Cyryla, przywódcy rosyjskiego kościoła prawosławnego. Nowe środki zawierają także regulacje dotyczące sektora energetycznego. Wprowadzenie pakietu wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Sprzeciw Bułgarii może wpłynąć na dalsze prace nad tymi sankcjami. Wracamy do grania. Kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: front, bring it.
1: Home to electricity.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rex Hoyerman został skazany na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Mężczyzna, znany nowojorski architekt, przyznał się do zamordowania 8 kobiet. Wyrok zapadł po długim śledztwie, które ujawniło brutalne zbrodnie. Hoyerman nie będzie miał szans na wcześniejsze zwolnienie. Włochy odmówiły udziału w inicjatywie dotyczącej priorytetowych potrzeb Ukrainy w zakresie dostaw uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych. Minister obrony Guido Crosetto w parlamencie potwierdził, że stanowisko Rzymu w sprawie programu Priority Set Ukraine Requirements List, PURL, pozostaje niezmienne. Podczas swojego wystąpienia zaznaczył, że nie podjął żadnych zobowiązań w Waszyngtonie, a odpowiedź na propozycję PURL od początku brzmiała nie. Inicjatywa PURL, stworzona przez Sojusz Północnoatlantycki, ma na celu przyspieszenie dostaw amerykańskiej broni do Ukrainy w odpowiedzi na rosnące potrzeby tego kraju. Anglia pokonała Chorwację 4-2 w meczu grupy L piłkarskich Mistrzostw Świata, który odbył się na Dallas Stadium w Arlington. Harry Kane zdobył 2 gole, co powiększyło jego dorobek w historii mistrzostw do 10 trafień. W spotkaniu uczestniczyło 70 389 widzów. W innym meczu grupy El Ghana zmierzy się z Panamą, a jego początek zaplanowano na godzinę 1 w czwartek. Projekt ustawy prezydenta dotyczący karania sędziów został oceniony przez Komisję Wenecką jako zagrożenie dla niezawisłości sądownictwa. W opublikowanej opinii podkreślono, że projekt nie rozwiązuje obecnego impasu w wymiarze sprawiedliwości, a sytuacja ta zagraża praworządności w kraju. Komisja zwróciła uwagę na potrzebę konstruktywnego dialogu międzyinstytucjonalnego oraz współpracy instytucji państwowych. Zaznaczone zostały także obawy dotyczące obsady kadrowej w polskim sądownictwie, co wpływa na efektywność orzekania. W opinii podkreślono, że decyzje o wakatach sędziowskich nie powinny należeć do organów politycznych. W bytomskiej kopalni EcoPlus doszło do podziemnego wstrząsu, w wyniku którego jeden z górników zmarł. 8 pracowników zdołało opuścić rejon zagrożenia, jednak jeden pozostał w wyrobisku. Ratownicy rozpoczęli akcję ratunkową dopiero po godzinie 21:00, ze względu na wcześniejsze zagrożenie sejsmiczne. Niestety, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach potwierdził, że odnaleziony górnik nie przeżył. W akcji ratunkowej brały udział zespoły ratownictwa z Bytomia, Chorzowa i Tarnowskich Gór oraz inne służby. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Polska i Niemcy wydały wspólne oświadczenie z okazji 35. rocznicy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podkreślając, że ich nadrzędnym celem jest ochrona europejskich wartości, w tym rządów prawa oraz transparentnych procesów wyborczych. W dokumencie zaznaczono również dążenie do trwałego i sprawiedliwego pokoju na Ukrainie. Oświadczenie ma na celu pokazanie jedności tych dwóch krajów w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił wydarzenia w Berlinie z udziałem Roberta Bąkiewicza jako ewidentną prowokację. Grupa członków Ruchu Obrony Granic próbowała umieścić krzyż przy pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej, co spotkało się z interwencją policji. Siemoniak podkreślił, że działania Bąkiewicza mają na celu wywołanie awantury i są szkodliwe dla relacji polsko-niemieckich. Minister skrytykował również porównania Przemysława Czarnka do II wojny światowej, uznając je za skandaliczne. Wskazał, że takie zachowania są zgodne z interesami Kremla. Tomasz Siemoniak skomentował na antenie TVN24 sytuację z zarobkami Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym, określając ją jako patologię. Minister podkreślił, że konieczne jest wyjaśnienie, kto dopuścił do takiego stanu rzeczy. Siemoniak odniósł się także do doniesień o specjalnej ścieżce VIP dla polityków w tej placówce oraz do zabójstwa Rosjanina Siemiona Skrypeckiego w Białej Podlaskiej. Stacja CNN opublikowała pełną treść wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które składa się z 14 punktów. Dokument przewiduje zakończenie blokady morskiej przez Stany Zjednoczone, zniesienie sankcji oraz deklarację Iranu o niewytwarzaniu broni jądrowej. W ramach porozumienia zaplanowano również rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji dotyczących ostatecznej umowy pokojowej. Zgodnie z zapisami, Stany Zjednoczone zobowiązują się do wycofania swoich sił z obszarów otaczających Iran w ciągu 30 dni od zawarcia ostatecznego porozumienia. Rzecznik Białego Domu zaznaczył, że opublikowany tekst nie odzwierciedla faktycznego Memorandum of Understanding. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła czynności sprawdzające w sprawie podejrzenia stworzenia nieprawidłowego systemu przyjmowania pacjentów w Szpitalu Południowym, co mogło narazić życie innych pacjentów. Z informacji wynika, że politycy Koalicji Obywatelskiej mogli być przyjmowani w trybie przyspieszonym, co budzi poważne kontrowersje. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda zapewniła, że partia traktuje sprawę bardzo poważnie i czeka na wyniki audytu, który został zarządzony przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W wyniku ujawnionych nieprawidłowości jeden z lekarzy został zwolniony z pracy, a także utracił legitymację partyjną. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.